żywy stakło, że muszę w pustynię. Zatwór z letnich wrata, krew se prawą smiluje. Snykar prazny plebu, ustające predaje. Kto wiesz, te bez kucie.